miesiąca jest jeden punt z duma. Sak dan u tydnu je na moja lubica. Hiśnia sprcąca.